nyero kolin ha mira jil kwa nyero kolin kolin nu teru gulli nilno ana woro nu ateru ranga banya ikarma tun nu rot bulok tiyo ere wi kolino ana ma jil te ngol kolin ninga ei musala uwe natoka wapi kolin ukamuni no.